Şxulna beb kotek u zori Şxulna beb kotek u zori Lembil firaçu kelami rey rewale Belinde